kaka. Ngatubule tede mu mililita 2.5 ne mililita 4. Splash kachupa katajude mu kibala kya apple, emizabibu, enkoge, ne michungwa. Splash kachupa. Flavor mu

0: Kaisho baba.
1: Kairo izemu.
0: Tambule.
1: Yogera kali byo sobola byo. Wandaga nalino kukukuba bantu my man. Zedim. Wana singa nkuba ngabwa ngoro mbabulu koleti ya chikola